Pięć minut do na po siedmich je Maticusz smie za nas nudom bojeszcze dżęstniejszego dnia. Ale trochu spokojcu bojeszcz mam nitko hiżo za was. Liczba bieżdżunich je w mei w honi wużicy mielce lochce spadowała. Hej, kunc miesaca je, a z tym mam zase aktualne liczby za was. W honi wużicy je niemale 20,000 ludzi bieżdżunich. Z tym leży kwota bieżdżunosti tučasne bola 7,3%, što ješ nije cele tak spokojace. Zasadnje so na džuvoch vikach v honi vúžici tu kvilu malo hýba, tak Anja Schellingova, jednačelka agentúry za džuvo Budešinje. V mei môžeše pak menje bezdžunich nuje džuvo započeć, hači ešte zajšvim mesacu. Viace ľudži vúživa tuž možnosť podpíre džuvovi agentúry, a to za povanske dále vúviče, kýba za novo usmerenje.

My startujeme z vami do konca tydzenia, a tu ještě wiezo tyž naša konstitucenská proteka. Kopače, pelne nas pokivami. A tu już zapoczymy z budyckim nalieczom na wiacać 40 wstupów, z wiacać 800 sobów skutkowacymi z mieczysto nitko weselic, a to jeszcze dżęca a jucy. Dżęca napojeni je wstup prynie serbskie kulturnie brygady, a też dorostowego kura serbskiego gimnazja. Potem biedl na 4, 15 godzin 15 wstupi rejomanska skupina Wużyczanka. A jucy, niedzielu, możecie na rańcze piwo so posednić od napojednaczych z kruszczanskimi muzykantami, na poszerstczych wustupia potom pop-sorben budyszynie. Na wiosny swiedzień możecie si do Kuloca dojeć, tam z wami sportuja. Dżęca od popołudniu 2 maj zmija tam kikorowy turnier z takim XXL kikorom za człowieka. A wiezo też z kielowaniem za żony, wieczo surie z DJ-om Bastiom. Jutce woto podnia dżesaczych, potom muże jo kieluje, tam zmija potom też w obiet a zabawu za dzieci, a po podniu cioch mije metanie w Kulucu. Mije metanie zmija to runia w Ralbicach, a to na Nause. Po mije metaniu zda kofi a tykans a też wieczorecz tam zmija. Start mije metanie je po podniu cioch. A tyž na zároče serbsko-ludova ansambla so dženca meja mieta, a to prýni raz cuva, tam je po podniu 4 štart, a to potom na vúce, džiše hovák Sandownabara.

0: Asunsatish Namjen sazaso zasvici atone pozdusha potom vot pripodnia dus somruchele zminu. Netkopak je najprederas pečmenčinu dosid mich Jan Čepic skulovana reče.
1: Nabožne slovo.
2: Nedavno bih Berlinje na Češe Humboldtovo foruma. Vo tam mejach krasne vulat na mesto. Tola što ich vizach, bete ich vostrozbiace. Na wieżach wokolnych ewangelskich cyrkwiów haj samo na mieszczanskim rodzie zybola so Sjate Krzyże. Porno tomu skutkuje arcybiskupska katedrala Sjate Jadwigi ze swojej nahe kupolu kajś planetari. Przy poslednich twarskich dziewach su tam krzyż zwierzę wodstronili. Sjate Krzyż je centralny symbol chrześcijańskiej wiery a dopomina nas na smerć a zroa stanienie Jezusa Chrystusa. Krzyż nas przewodza, kajś na krzyżowym puczu, taktyś w krzyżerskim procesjonie. Bohu dziak, w naszej domiznie są krzyże na cyrkwinnych wieżach. Namakamy je też na kierzowach, przy puczach a polach, kajś też w naszych bydleniach. Oni zjawnie pokazują, że je tu chrześcijańska wiera żywa. Skončne mám ešte prašenie. Mnoze noša vokovo šije, rečast s čižikom. Je se kujšte toho vedome, so s tým svušak Jezuse Kristuse?
0: Nábožne svo knie ma dženca nadoku a samovitosť či kulovskie vosady Jan Čepic.

0: Wiedrze albo nasze app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: A poprom bychu za dżensniše ranie spadki przypowiedzene. Kruščicach nie jsem nič osobu dostał, a tež tu budyšenie za tym nie wupada. Trebne dešť dżensa, skere tež wupadnie, kaž to wupada. No haj ale, dere za budyske nalečo. A džo zažno popodnia som ročele na nebiu, potom wiele słońca przy maksimálne 23 do 26 stopniach. Trošku viacem ročelu, przy podobnych temperaturach jutce dostaniemy w ostanie z wulkého džela dale sucho.
2: Na Pučach a na Adrohach je dále šitko ok, tak ste je znajmenšie našim bobkadným systéme. Jeli sa vám dole nešto napadne, zazvonče rade, kýba zapísače nám poviesť naši app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
2: Všemoj, vám všem dobrý štart do nového rania, dobrú jezbu a dajčo si konc do dženia ľubič. Hač dođe sa, či hýšte vusevame. Dobrý rania.

0: No a ja noch zu być raczo sama. Przyjemnie, a nie tylko Matej Cysz.
1: Policja z G.
2: W Budyżynie strołotnej studni jest o czwórtk poponiu niezbożo stało, što cecieletne parkowaše swoje Renault na parkowaniszczu nakupowanskich Wiko, naprzeczo jemu 49-letna swój Ford. Jako chcesze mąż po nakupowaniu za so wotjecz, prasne żona ze swoim autom do niego a czekne. Policja pak ju namaka, test na alkohol wuda 1,68 promilu kryj. Policja jest z tym padom wiezo dokwanisze zabierała. W Porchowie bychu zajświetny paduši popuču. Zadobychu so do pudlanskeho tvarenia a pokradnychu sprena taki nastroj za redženje z wodu pod wysokim čiščom, Niemc popraju kercho, a nastroj za skovanje pod takim za švejsvanom hodnoče doromade 600 euro, kriminalna služba budeského revira pad přepetuje. V Kamencu na Götowej je štvrtk doponju k nezbožu došlo, jako chceše 88-letna svoj Ford zaparkovač, zameni pozadnje boždi dvo s pfunom, a mjesto toho, zoby auto odstajiva, zajedže do predka, přes put, do zarody, a tam do granitového a do metalového štežora. Seniorka so nezrani, vecna škoda vúčinja niedže 10-40 euro. A dalše nezbožo sta so štvrtk čornom kumcu, 4,5-letna vodžaka BMW-a chceše na B6 a 90 na parkovaniščo z upovikov odpočič na livo, przewidża przy tym pak najskierie naprzeczo jeduceho muža na roloru. Riesny. Muž, co jenoś lochce zrani, nastawiecna škoda we wysokosti 8000 euro. Kneflači dachu 9,5-letného duč a alkomat pokaza 0,64 promille. O dalsze przepytowania stara sonietko policajski revier we Wojorecach.

0: Czas za krótko pojeszcze.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Cysz.
2: W Honnej Wóżice otworzyła tyle dny dalsze kupiele. Budeska szprawina kupiel startuje dżęsa do nowej sezony. Lesna kupiel niżej sy, pola rakiec, masenajowa kupiel we wulkich rydorecach, a lesna kupiel kulowie są iżo oczynione. Pondzielu 1. junia otworzy potem też kupiele w Biskupicach a Porchowie. Tam są 5 000 euro inwestowali do nowej rzeczenskiej techniki, klumpo a PV przyprawy, kiż milinu za kupiel produkuje. W Biskupicach stoi Lutherowy park a tamniejsze rajkaniszcze zaurieni. Przyczyna są przewiele husańcy, wystyje drużyny, kotraż może przy dotknieniu alergijskie reakcje wubudzić. Potrychany je też pucik po 2B890 severu Biskupic, kajż miasto zdzieli. Po informacjach krajnoradnego zariada Budyszin są tole dotali jeničkę od przewiele husańców potrychane miast na całym budyskim okresu. Lica je w osobie husańca złotozatkowej dremotki, niemsce Goldafter aktywna. Związkowym finalu Modzina Hudzi staje się szularaj serbskiego gimnazja Budyszin, Wokleczan Kilian van Dorp na Piszczałce, a Budyszan Vincenz Reiche na saksofonie, kategorii komona hudzba na dujorskich instrumentach, weszelaki majstaronomaj skupinomaj, druje a cejcze miestno wudobywoj. To je jury, czera wieczo na internetnej stronie wubiedziowania wazywiwa. W Brezni pola kamienca su czera zakwany kamien za nowu łonio wobornu gratuniu położyli. Ona nastała na leżoności byłszego horta, a ma przychodnie miestno za ciłonio wobornę jeździdwa, graty, a socjalne rumnoszcze za niedzie 60 kamaratku a kamaradu skicić. Miesto kamienc inwestuje za nowotwo niedzie 3,5 milionu euro, k tomu przyjdzie 600 tysac euro z pychowanskich sredków od swobodnego stata Zakskie. Teresa Maciec a Juri Bobka staj czera we Wietnicy sportowy krystal jako sportowca leta 2025 dobywoj. Teresa Maciec, loni zakska misztoka we wysokoskoku, bu za swoje uspiechy lochkatletice za towarstwo OSLV Budyszin uznamienena. Juri Bobka doby samo wospiet. Leca samo z wukonami jako volibulist towarstwa Wiktoria Woklece przeswiecić, loni hižo jako jecho koniacym sporcze. W Honnej Wóżice je niemale 20 tysac ludzi bezdzielnych. Liczba je mniej Honnej Wóżice lochce spadowała. Z tym leży kwota bezdzielności tuczasnie pola 7,3%. Zasadnie są na dziełowych wikach Honnej Wóżice tu chwilu mało chyba. Tak Ania Szylingowa, jedna czelka agentury za dziewo Budyszin. Tak daleko krótki przeladzięcy się powieszczu, a jeszcze skrótka polat na wiedro, do południa pomroczeno, potem przeczelniszo przy 23 do 26 stopniach, jutrze w jacem roczelu a troszku kłodniszo.
1: Serbski rozwóz.

0: So, liebe Dzieci, wasze starsi są swoje krótko powieści runie hiżo dostali. Na podziewieczych 8 godzin cicyczy tun czas słuchawie za wam, a naszemu dundaki.
1: Dundaki jeżo wiacory, wszelakie domiace zwierzęta opytał, ale takie drobne domiace zwierzęta, kajś mu dzieńca opyta, to jeszcze dzienie nie. Cyle z bliska widział, a to są menujcy czonakie z pczółki w Kruszycach. Herta ha Achim, matej menujcy z romadne hobby, sotra a brat, wonaj, matej doma ci ludy pczółku. Witajcie, Herta ha Achim.
2: Witaj, Dundako.
1: Dzieńca, je wielka kontrola koczu z tej na planie Herta Dzieda, macie we wasze koczy z tej.
2: Po nas domajan, ha dwaj tam hoka na komisze.
1: Achim, kada jen jako dziecko, kto temu hobby przyjdzie pczółki mieć, albo so z pczułarią stać?
3: Ja sam miała popojeno pczułara mytwiaczyć, a to sam miała so tak jara zajmuło, co sam miała so sam pczułki dziarzyć, a mytwiaczyć.
1: Pčoki pa nemže že nekako kliva začinč, ale trebaš veste vitski k tomu, što da jen tam še treba.
2: Jen koč.
1: To je teka vljka kista, kdež tak chceš, a potom išče vizo najprej raz jen lud čoko, že da jen se pčoki nakupuje.
3: Pak ti te dosaneš na jenem štumu, kdež se te vidiš, abo ti se te kupiš.
1: A potom jen išče treba vse biti krat, što tam še k tomu sluša. Ja sem videla pola vas na dvore, tam leža vse biti v obleki, herta ima teki škitne, na je teko škitno micu, en škitno oblek, ach im tež, ja sem tež teki dostala. Rukajce, so ne bi rukavali, potom imamo jo teki, še to reka, kurjak?
4: Kurjak, aj.
1: Kurjak? Vizo je asistent, nan Franz Depodla, dokaj cilje samim jako džičo, teki nešto tež išče ne zmištruje, Čo odlada so tu z tuto aparata ženca kuri?
4: Tu kum, pokazat tem čokam, kajž brekpo so neke list spalju. A te so ponapelna s temi smedom, a po oni džeja nuc.
3: A pa možemo umrečivač.
1: A potom može so kontrolovač. Što da so ženca kontroluje?
3: A co tem čokam deređo, abo ač majate eno kralunu, a dež majate eno kralunu, pondomo tam kunk skoncovač.
1: A kaj im vidí, hát se im deredže?
3: Bon, když je také veselo vázia, a také se šídliskami machotája, a když tým so dere nínžo, bon se také pomoho so vázia, a bon to říká, že do mimo láč, hát majáte varová milbu, a to bon dávají také extra pych, a když to mu pomíčimo.
1: To říká, netko ne všetce bude umere sú přes tún kúr a potom môžeme raz núc poľadať, čať sa im deredže. Rune netko vymieje šitko k čeje, šitko rozše. Maja dáte pčúky rune došť špice, na čím jen to spoznaje, abo doby jen tam kus pomáč.
4: Na tú čas nikde nie je taká uľka pizza, so maja oni nikde došť dobytka, so môže oni znať to tú medovú rúbnosť še hič. Tu odla mamo motiš te zbože, za naš kirchu nedaleko prieč, tam všetci nešto pice dále. A my budeme nekaj naše toho pčoky přepotač, hladač a čo poradkujo. A pon tak se šiotvač se s jenom ulkým pasom okolo, dokolo, za možemo juce ječ, to je jedno liska, tam když rúbnosť.

Krótkodawcy bielki na dziewięcie, konstytucja teje jeszcze cyle moda a czerstwe, a takle możecie je przeżywić. Tu są nasze pokiwy. Budyskie nalieczo kiwa, a tutaj w otori dżensa napojeni prynia serbska kulturna brigada zromadnie z dorostowym kurom serbskiego gymnazja, a to na budyskim namieście. Biele na cztery je potom rejowanska skupina Wużiczanka na rydze. A poladniemy też na program jucyszego budyskiego nalecza, tam wystupi napojedna czych dujarska skupina kruszczanscy muzykancza, a naposzestczych potom su popsorb na rydze. Mijemy tanie Svieča, dżęca w Ralbicach, a to po południu Cioch, w Komorowie, potom po południu na Pusztyrioch, a na zarodzie serbsko-ludowa ansambla dżęca po południu Sztyrioch. Królipa przeproszuje zromadnie z chrześcijańskim socjalnym kubwanskim skutkom na naletni koncert, a to jutrze na Pusztyrioch na zarodu klosterskie zarody klosztra Marinie Wiezdy. Program wodzuje lipienio zromadnie z butowskim żunskim kurom z Lubina w butowskiej serbskiej drastrze, kajż też z lipianskiej dziecinu z lipkami. Jutrze potekim na po sztyrioch i żywocjoch poskiczy się tam kofi. A jutrze z dobą naletni koncert z dziecimi witaj piestowanie kwodnemu muży. A kurom Žižino, a to Malešanskej cirkvi, tutun vodmije so po podnju štyrioch.

0: Što je tylkowany dom, a jak wun wupada, to nie trzeba mam zawieszczy rec. Tola praj wam też zaprzyjeczy dom ze stołom, albo z wopkraczeniem jeszcze. Niemscy praj są domu umgebindehaus. A ronie tajke kieże maja jutze wosibite dżin, wie Clemens Schmidt.
1: Zele prawie, dżin wotowrjeneho domu ze stołom samenujce jutze sveči. Przy tym wotowrjem je čelje, aby te stołostwa, kiś tajke dome wopraspodaruja swoje durje, zomoli se zajemce raz wobladać, kak tajki dom wotnucka upada, kak se w nim bydli. 2005 bu akcijski dżin zrodzene, a te stojšto hone łużyskich domu sa na nim wobdżeli.
0: Tykowany dom, dom ze stołom, w czym da są tutaj domskie zcewa rozeznawaja?
1: Najtaka kieszka ze stołom je wosibita drużina tykowanego twara, kotraż je typiska za regiony Delnia Śleska, Hornia Wóżica, Sewernia Česka, haczto połopskich pieskoczyn. Jeničce w Hornie Wóżice je na 6500 kieżów ze stołom. Przy tym są tutaj kieże kietro mnohostronskie a indywidualne twarene. Charakteristické pak sú za nich tři techniky tvárenia, menujúce myšenca masívneho drevového atakovaného tvára. Tež v Kroštičach, tak u kežu ze stôl muladače, menujúce, když přijedete ze smíra pravočic a poladače ze smíra fáre přes buč napravo.
0: A jak také domské nitko Votnucka vypadá? Přinče da tež dosť svědce do něho, došak je mnohý miečelám domov dženca vážne.
1: Aj, wobladać, możecie się to w Kumwałdzie, albo też Horny Horce, tam budżajuce niekotę tajke domskie za hości przystupne, po całej Horny Łużyce możecie do 150 domów poladać. W Kumwałdzie maja nimo to też morec taki miniaturny park, kieżo ze stołom, albo podacie so wirtuelnie przez kodby a rumnosze tajkeho domskeho Wysoko Szula Zorec Żitała, jak tomu woprawdzie informatywną stronu wysyci zestawa.
0: No a za niebyście nie tylko trebali sami po internecie pytać, smy wam tute informacje jeszcze raz rynie z fotami a przykładami naszej app MDR Serbia, a też na naszej internetowej stronie zestajli. Wszystko potekim na jenoś jeniczki klik.